0: Double words.
1: Hi, baby. Hi, Dean. Czyli pika imię dobrze.
2: Ej, imię.
1: Ej, odjadę.